0: M1.
1: Šią savaitę M1 top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. G su Drake, Ahi.